traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Trajna Nina Armagedonona.